Łąkowej, krainki, pozdrowienia dla słuchaczy Radia

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

jedną rzeką wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać warto.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

0: Mamy dzisiaj wtorek, 30 dzień czerwca i 181 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lucyna, Emilia i Władysława, ale także Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazyli, Leona, Teobald. Solnizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś święto wojsk aeromobilnych, znaczy się spadochroniarzy ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień asteroid i uwaga, uwaga, dzień motyla kapustnika. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to ja wam podpowiem, że dzisiaj o 18:00 One Republic w Tauron Arenie będzie występowało. Natomiast jeżeli nie zdążycie się wybrać, to dwa dni później, czyli pojutrze, 2 lipca, będzie tam występował Ricky Martin. Oczywiście zapraszam na te koncerty. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam film pod tytułem Supergirl. Jednym słowem, wchodzimy w świat komiksów i superbohaterów. Tym razem Kara Zero-El, no powiedzmy Supergirl oczywiście, łączy siły no z dosyć zaskakującym towarzyszem, ale ma ku temu istotny powód, bo musi udać się w międzygalaktyczną podróż i poszukać zemsty, ale i sprawiedliwości. A film możecie obejrzeć w multikinie jutro o godzinie 17, jutro 18:35. Oczywiście serdecznie zapraszam. Aura letnia, zdecydowanie. A skoro tak, to mam dla was informację bieżącą bardzo, ale to bardzo orzeźwiającą. Otóż zapraszam was już w najbliższy weekend, czyli 4 lipca, do ośrodka szkolenia żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu, a tam odbędą się 48 regaty o puchar Jego Magnificencji rektora Politechniki Krakowskiej. Zgłoszenia załóg między godziną 9 a 10, o 11 uroczyste rozpoczęcie regat, a 16:17 zakończenie regat. Natomiast dodam jeszcze, że starty odbywać się będą mega standard, jachty kabinowe do 6,5 metra i jachty kabinowe powyżej 6,5 metra. Dodatkowo oczywiście klasa open. To wszystko już najbliższy weekend w Żywcu na Jeziorze Żywieckim. 48 regaty o puchar Jego Magnificencji rektora Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście wysłuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle z waszej strony. My za to gwarantujemy ciekawe tematy, ładną muzykę, no i przede wszystkim miłą formę spędzania czasu. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że już za chwileczkę startuje poranek, natomiast później, wieczorem o godzinie 21:00 będzie Worek Buszu, na który Piotrek i Kuba zaciągną was znowu na nieznane obszary muzyki. To wszystko akurat dzisiaj wieczorem, a jutro poranek tradycyjnie o godzinie 9:00. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki i odwiedzania naszej strony internetowej.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Wspominaliśmy przed tygodniem, że nie będziemy robili takiej typowej audycji randomowej, tylko zrobimy sobie wstęp do festiwali polegający na tym, że nie będziemy mówić o festiwalach jeszcze tegorocznych, ale zrobimy to od wbiegając w przyszłość, starając się tworzyć jakieś takie nasze wewnętrzne, powiedzmy, używając języka obcego, wish listy rzeczy, które chcielibyśmy, żeby w 2027 się pojawiły na polskich festiwalach, a tym, co się dzieje tu i teraz, będziemy się zajmowali przez wakacje dużo dłużej. Także na razie jest to taki aperitif, można powiedzieć, oparty w pierwszej części o, no, co tu dużo mówić, patrona trochę tego pomysłu, bo obydwa jesteśmy wielkimi fanami nowej płyty Genesis Owusu, ale zanim do niej samej, no to priorytety, to jest audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: No i przynieśliśmy sobie tego Genesisa obydwa i już wspominaliśmy o nowym albumie, wspominaliśmy o tym, dlaczego to jest idealny strzał koncertowy, ale żeby tak nie zostawić tego bez słowa, no to powtórzę to sobie tylko, powtórzę to tylko po raz kolejny, że to jest niesamowicie wszechstronny gość i to słychać na każdym albumie kolejnym, który wypuszcza. Nie inaczej jest na nowym. No, wybitna potencjalna zabawa. Myśmy ją zresztą już raz mieli okazję doznać na Colors of Ostrava, ale bardzo chętnie zobaczyłbym tę nową płytę również na żywo, no bo jest to rzecz prześwietna. Już miesiąc upłynął w ogóle w momencie, kiedy my to nagrywamy. Teraz jak mi wyświetliłeś już dokładnie z datą, to uderzyło mnie to, a dalej do mnie ta płyta wraca. Mowa o albumie Red Star V and the Worldwide Scourge. Ja zagrałem pośrednio tytułowy, czyli Worldwide Scourge.
1: Ja z kolei zagrałem dwa utwory, bo ja w ogóle mam w tej audycji wszystko, wszystkie propozycje praktycznie z jednym wyjątkiem, no to jest jeden utwór wczesny, jeden z nowych płyt w przypadku utworu nowszego, to jest Bless Are The Sick, no i jeszcze zagrałem Centerfold z debiutu, tak jak obie płyty, i pierwsza, i druga, mają sporo takich utworów indie rockowych, nawet postpunkowych, bangerów, to pokusiłem się na zagranie dwóch utworów spokojniejszych. I to też dobrze brzmi na żywo. Nie wiem, bo to jest jedna rzecz, która mnie ciekawi, o tyle, że Genesis na tym koncercie, na którym go widzieliśmy, grał solo, puszczając sobie muzykę z taśmy, a w tym roku pojawia się na kilku festiwalach stricte rockowych. I nie wiem, czy on tam bierze zespół. Jeżeli bierze, no to by było pewnie poszerzenie doświadczenia, które mamy już ze sobą. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku i bardzo liczymy na którąś ze scen festiwalowych. Nie wiem, czy możemy liczyć na Polskę, ale być może, no bo ta płyta ma naprawdę bardzo dużo ocen, jest szeroko dyskutowana, nawet na grupkach muzycznych. Po raz pierwszy widziałem więcej szumu dookoła tej płyty. Pierwszy album Genesisa, który wzbudził sporo dyskusji. Cieszy mnie to bardzo i liczę na to, że zostanie zapamiętany też na naszym rynku, bo jak widać, na rynku czeskim się przyjął.
0: Tak, też było widać po odbiorze i po tym, ile osób na tym koncercie było. To nie był występ jakiś bardzo późno wieczorny, wręcz przeciwnie, jak dobrze pamiętam, to jeszcze było światło dzienne, takie dość konkretne, a jednak był to, był to odbiór dość powszechny, więc się przyjęło. Widzę, że sprawdzasz, która
1: była. Rock for People, tego festiwalu szukałem rockowego, tegorocznego. No bo to wydaje mi się nietypowe, żeby taki artysta jednak występował na stricte rockowym festiwalu i to takim z zacięciem nowoczesnego rocka. Tak. Bo tam jest sporo pop-punku, jakichś Green Day o podobnych rzeczy, plus jako smaczki dodane i death metal, i właśnie trochę artystów alternatywnych. Jest to dość interesujący festiwal, który nie ma swojego odpowiednika polskiego w ogóle.
0: W zasadzie nie. No, może rokowizna z zachowaniem wszelkiej proporcji.
1: I plus rokowizna jest o tyle dziwna, że ona ma do takiego składu, który jest bazą, ma dołożonego po jednego, dwóch, trzech wykonawców, którzy się różnią w każdym mieście.
0: Tak. To jest głupie.
1: Poznań bodajże dostał Wolf Alice, których my będziemy oglądać, jeżeli czasówka pomoże w Lizbonie, bo też trzeba powiedzieć, że festiwal odbywa się za 2 tygodnie, a on dalej nie ma czasówki i dochodzą nowi artyści.
0: To jest śmieszne i niesamowite.
1: Nowa scena co tydzień się jakaś pojawia, pojawiło się znienacka Fado, niedawno się pojawił odpowiednik sceny książkowej, offowej, także no dziwny jest ten festiwal. Jakoś nie byłbym specjalnie zaskoczony, gdyby ta rozpiska pojawiła się jakieś 3-4 dni wcześniej.
0: No to ja się w tym momencie już się powoli zaczynam czegoś takiego spodziewać, że to już będzie nie tyle końcówka czerwca, co po prostu w lipcu.
1: I w sumie też dochodzi do tego takie kulturowe tło, że my im pojawiamy się bardziej na południe Europy, tym organizacja ma bardziej wyrąbane.
0: Tak, tym jest luźniej to wszystko traktowane. Tak. Przy czym to nie jest taki luz w klimacie czeskim, myślę, że dobrze nam znanym, czyli no mimo wszystko może z uśmiechem, może z pewnymi niedociągnięciami, ale jednak dowożenie. No to te południowe festiwale mają chyba to do siebie, jak do tej pory się tak wydaje. To, że zdarza się czasem czegoś po prostu nie dowieść.
1: Czy po północy będzie można odebrać bagaże? Nie wiemy. Może będzie otwarte, może będzie zamknięte.
0: Tak. I może to będzie w budynku z biletami, może będzie gdzieś obok. Kim wie, zobaczymy. Więc mam nadzieję, że Portugalia pod tym kątem będzie jakimś takim improvementem. Ale wracając do rokowizny, to jest tyle głupie, że ci artyści się różnią jakością po prostu między poszczególnymi miastami. I trzeba dobrze trafić.
1: Bo tam potrafi być Within Temptation albo Frank Carter z Sex Pistols.
0: No, dokładnie. Z tym nie ma jakiegoś klucza niesamowitego.
1: Mamy jeszcze drugiego artystę, to jest Barry Adamson, który raz występował w Polsce. Kilka razy już go grałem, ale pojawił się, o ile pamiętam, przy okazji Crame Jazzu. Pojawił się też przy okazji jakichś luźnych impresji, bo zachwycił kilka płyt, jego naprawdę mi się bardzo podobało. To jest też muzyk, który, ja to przytaczam trochę jako anegdotę, bo to jest bardzo ciekawe. To jest Brytyjczyk, który nagrywał z magazynu Visage z Nickiem Cave'em. To był tylko pewien okres Nicka Cave'a. No ale on jest muzykiem, który nie jest muzykiem czarnoskórym. Chociaż ma takie zdjęcie, które by na to wskazywało, bo zawsze jest bardzo opalony i w określonym świetle. I wydał też płytę od The Negro Inside Me. Co dzisiaj, podejrzewam, mogłoby być skancelowane.
0: Tak.
1: Natomiast no, Barry Adamson jest na etapie już kilkunastu płyt studyjnych i podejrzewam, że w ogóle jest mu wszystko jedno. Też wydał płytę o tytule nawiązującym do Negro Inside Me, tak sądzę, bo to jest tytuł Cut to Black i to Black właśnie dotyczy tego, że on no, bardzo czarną muzykę nagrywa. Tam jest dużo funku, dużo soulu, trochę R&B i też trochę klimatu takiego a la David Lynch, bo to jest muzyka właśnie taka, która jest bardzo filmowa i opiera się na wyobrażeniu sobie rzeczy. I Barry Adamson cały czas nagrywa taką muzykę. Jeżeli jest to pop, to jest właśnie to pop taki utrzymany, który tonie gdzieś w dymie papierosów, cygar i w tanim whisky. Ja to lubię, liczę na to, że na jakiś pojedynczy koncert da się go ściągnąć. Czy to będzie powrót na Sundead, nie wiem. Czy chcę wracać do Łodzi na koncert średnio i nie na koncert, ale jeżeli trzeba, będzie, to tam pojadę.
0: Jeżeli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Także można się podpisać tutaj pod słowami klasyka.

0: sekcja festiwalowa, jeżeli chodzi o Wishlistę i to tak konkretnie. No bo co tu dużo kryć, przynieśliśmy trzy zespoły, które rok do roku wracają w tego typu rozważaniach. Ale to, że wracają rok do roku, jest związane bezpośrednio z tym, że są po prostu no, legendami w swoich gatunkach i trudno jest pomijać ich w rozważaniach na, pod kątem tego konkretnego festiwalu. To może, możemy zacząć od Modest Mouse, tyle że myśmy o tej płycie już mówili. Ja się wtedy wyraziłem o niej tak trochę nonszalancko, niezobowiązująco. A tobie się po pierwsze podoba bardziej, a po drugie też widzę, że zaczyna się pojawiać Universal Claim, używając anglicyzmu ponownie. Więc może byłem zbyt surowy, wrócę sobie do tego chyba, bo wydaje mi się, że jest jednak do czego.
1: Na pewno bardziej warto wracać do dwóch poprzednich płyt. Także no jest dobrze, nie spodziewałem się prawie nic, dostałem bardzo dobry album. Cieszę się, że ten zespół tak dobrze sobie radzi. No i znowu skleiłem jeden utwór z nowszej propozycji z klasycznym repertuarem. Dziwię się w sumie, że Modest Mouse jeszcze się na OFE nie pojawili, ale no byli chociażby w Ostrawie, więc no jest taka opcja, jak kilku artystów, których widzieliśmy już po Europie, żeby zobaczyć ich gdzie indziej, bo no pozgarnialiśmy takie, taką Bedford Lashes chociażby po drodze, w tym roku z headlinerów w Czechach, w tym roku oglądamy chociażby Pixies, którzy na pewno by byli headlinerem. Widzieliśmy też Becka, który też byłby headlinerem
0: Tego Becka to
1: w ulewie takiej
0: strasznej. Właśnie tak, Beck był bardzo charakterystyczny o tyle, że no, okoliczności były takie, że bardzo trudno było skupić 100% uwagę na samym koncercie. No to było ściśle w trakcie urwania chmury na metronomie te 3 lata temu już w zasadzie.
1: Tak, no i no, trzeba powiedzieć, że ten segment, który mamy, no to są headlinerzy offowi dla dziadów raczej, bo no widać po Bloody i Uncleanie w jakim kierunku, taki jeden co najmniej headliner musi być dla innej publiczności, no on jest co roku, także no nie ma się co raczej spodziewać, że trzech dostaniemy takich, których wybraliśmy. No ale chociaż jednego by było miło, a jeżeli nie, no to pewnie znowu gdzieś pojedziemy i tam kogoś zobaczymy. Z takich mocnych nazw na najbliższej edycji pojawi się Einsturzen den Neubauten, także cieszy mnie to bardzo, bo to jest jedna z tych rzeczy do odhaczenia.
0: Na pewno też zaczęli trochę bardziej to balansować, bo był taki tak. Moment, kiedy przechył w stronę widowni bardziej hip-hopowej, zaczął się robić może nawet nie tyle widoczny, co użyłbym frazy, że wręcz nieznośny, nie chcę być takim tetrykiem, ale czasem trzeba. Natomiast teraz te wtręty bardziej rapowe pozostały i one są wyraźne, ale gdzieś jest tutaj właśnie poszukiwany już bardziej balans. A Einsturzen den Neubauten to jedno, ale przecież w tym roku na ofie jest Sunny the Real Estate.
1: To no, ale jest... Tak, i mamy też to z jednej strony, a z drugiej strony Latino coraz zaznacza obecność na festiwalu. Mamy Rusowskiego chociażby, mamy elektronikę taką wiksową, na którą bardzo się nastawiam. Mamy Artura, czyli Ninę Giraci, mamy tego Verokaja. Bardzo to jest dobry line-up. Jeżeli przyszłoroczny zachowa poziom tego odbicia się, no i jeżeli oczywiście dopiszą warunki sanitarne i organizacyjne, bo rok zeszły to była pewna wtopa, a w tym jeszcze przed całym festiwalem też zaliczyliśmy co najmniej jedną konkretną wtopę. Chodzi oczywiście o noclegi, która potem została trochę... Nie można powiedzieć, że przykryta, bo nie da się tego przykryć. Jednak to jest bardzo duży błąd. Nawet szef Openera się do niego odniósł w wywiadzie z Bartkiem Chacińskim w trochę zgryźliwy sposób i nie wymieniając nazwy dwóch festiwali, które nie mają pola, ale no, skojarzenie, jest które się pojawiło u słuchaczy, było ewidentne, nie tylko ja je wyłapałem. zostały ogłoszone trochę miejsc akademikowych, ale i tak po pierwsze za późno, po drugie no informacja pierwotna została informacją pierwotną, pola nie ma, a jeżeli miałoby tego pola nie być, to albo powinno być to powiedziane na początku tego roku,
0: tak,
1: albo w ogóle w zeszłym, no bo to jest przy obecnych cenach w zasadzie wszystkiego, i festiwali, i noclegów, i transportu, to jest... Dla wielu to może być najważniejsza wręcz informacja.
0: No, ja przepraszam za prywatę, ale ja mam taki przypadek w domu rodzinnym, no bo w tym roku na OFFie pojawi się mój brat ponownie, po dłuższej przerwie. No i oni karnety już mają swoją grupą, natomiast nie ukrywają, że jakby no kwestia noclegowa jest dla nich... inaczej, jeżeli będzie to mniejsza grupa, to kwestię noclegową załatwimy my po znajomości, ale jeżeli to będzie większa grupa, to szukają sobie po prostu czegoś do nocowania w Katowicach i no jest dramat. Ja z tego dramatu dostałem ostatnio relację dość konkretną, więc no przede wszystkim nawet nie brak pola namiotowego jest tutaj dramatem największym sam w sobie, tylko to, że z w ogóle całej komunikacji bije taki straszny chaos. Bo jakby byłoby to jeszcze może trochę bardziej akceptowalne, gdyby te dwie wiadomości sąsiadowały ze sobą. Gdyby to było tak, że ogłaszasz, że pola nie ma, ale jednocześnie od razu dajesz tę jakąś tam rekompensatę w postaci domków, w postaci akademików, przepraszam, a nie robisz to po dwóch tygodniach w momencie, kiedy już mleko się rozlało i cel.
1: Trochę to wyglądało tak, jakby to było gaszenie pożaru.
0: Tak.
1: No i w ogóle też sytuacja, w której takie ważne informacje zazwyczaj jednak ogłaszał Artur Rojek.
0: Hmm.
1: Tutaj pojawiło się to na fanpage'u jako jedno z wielu ogłoszeń, po jakichś zdjęciach festiwalowiczów, po promocjach między różnymi takimi rzeczami. Jedno konkretne ogłoszenie z niczego, bez większej zapowiedzi. Wszyscy się zdziwili. Był jakiś komentarz wcześniej na pytania wielokrotne o pole. Co z polem, co z polem? Damy wam znać niedługo. No i w końcu dali znać i no to jest chyba, to było chyba jedyne ogłoszenie OFFa, w którym tak jak często się pojawiają głosy negatywne, to zawsze są kontrgłosy, tutaj w zasadzie nie było kontrgłosów, bo nie było jak tego wygonić.
0: No właśnie, no więc no nie ukrywam, że ja się trochę martwię tym rokiem na OFFie, o tyle, że widzę no, dobrą zmianę, jeżeli chodzi o kwestie artystyczne. Natomiast niepokojące jest to, że z roku na rok coraz bardziej widać, jak organizacyjnie pod kątem takich standardów, powiedzmy szeroko pojętych, no tej zmiany nie ma i to jest festiwal, który idzie do przodu artystycznie, a organizacyjnie pod wieloma względami zatrzymał się gdzieś tam 10 lat temu i trochę jest to niepokojące, ale mam nadzieję, że będę miał okazję odszczekać te słowa w sierpniu. A jako, że już pogadaliśmy trochę o samym festiwalu, to jeszcze może do muzyki, która chwilę temu na antenie była. No ode mnie dwa kolejne tego typu wybory, które przy każdym OFFie się pojawiają jako wybory marzeń wielu, czyli Wilco, tutaj ponownie wspomnę Halfway Festival Świętej Pamięci Białostocki, który jako jedyny typowy w Polsce festiwal miał przyjemność gościć Wilco i no, jako białostoczaninowi z urodzenia jest mi po prostu przykro, że ten festiwal nie wrócił po pandemii. Ale taki los. To były dwa utwory z ostatniej płyty Wilco's Cousins. No i Pulp również wybór z płyty ubiegłorocznej, z More, tej powrotnej po wielu, wielu latach i bardzo przyzwoitej, więc pewnie nie wszystko naraz, no znaczy na pewno nie wszystko naraz, bo za długo jeździmy na ten festiwal, żeby nie mieć świadomości, że to nie jest tak, że te życzenia się jakoś szybko spełniają, ale myślę, że kiedy pojawi się większy balans między headlinerami, to że jednak koniec końców będzie próba osiągnięcia tych nazw, czego sobie i wam życzymy.

0: To wejście będzie dość sprawne, mam nadzieję, i krótkie. Znaczy, jeżeli nie będzie, to przeżyjemy, ale mamy po prostu jeden zespół, który przynieśliśmy obydwaj, jako wishlistę na festiwale, w sumie różne gitarowe, to nie jest tak, że to musi być jakiś konkretny fest.
1: I to też jest reprezentant pewnego zjawiska na scenie. To zjawisko to jest, używając anglojęzycznego terminu, hype tego roku.
0: Tak, i zupełnie poważnie cieszy mnie to, bo to jest zespół, który, użyjmy nazwy może, jakby myślę, że ktoś, kto nas słucha, to poznał, ale Angine de Poitrine przynieśliśmy ze sobą obydwaj. To jest bardzo inteligentne wykorzystanie tego, jak działają dzisiejsze media społecznościowe, jak promowane jest wideo. To są ludzie, którzy doskonale się do tego dostosowali i których się po prostu bardzo dobrze wizualnie ogląda, a że do tego dowożą świetną muzykę, no to tylko się cieszyć, naprawdę. Wszystko się zgrywa pod kątem wielkiego 2026 roku.
1: Nie jest to nic, może nie wiadomo jak odkrywczego, bo słyszeliśmy to i u krautrockowców, i u Franka Zappy, i chociażby i u Magmy, i z tych nowszych zespołów w okresie mikrotonalnym King Gizzard and the Lizard Wizard, ale zrobione i przyrządzone jest to naprawdę znakomicie. Do tego mamy właśnie tą otoczkę wizualną, która sprawia, że no patrzyłoby się na to jak na pewnego rodzaju zjawisko i może nawet bardziej projekt niż zespół żywy, ale na pewno by dowieźli, no bo to, dzięki czemu stali się znani, no to jest jednak sesja dla KXP, która bardzo duże wyniki osiągnęła, no i tamta muzyka naprawdę robi bardzo duże wrażenie, które jeszcze potęguje to, jak panowie wyglądają i co mówią, bo no, mową też tego nie można nazwać, więc może bardziej co z siebie wydają.
0: Na rzecz, dźwięki.
1: Tak.
0: Gwara. Także no, i naprawdę liczę na to, że w tym roku już wiadomo, że może nie, ale że to zostanie podchwycone też w Polsce, no bo to jest...
1: No ten... chyba, że Inside Seaside na dzień z Goatem, na który jadę, dorzuci jeszcze Angine, to jest do zrobienia, z czego co patrzyłem na daty, a nawet jeżeli nie, no to pewnie przyszły rok i to jest no bardzo, bardzo mocna rzecz i tak jak co do niektórych tych zjawisk można mieć... Można je z dużym dystansem, z bardzo dużym dystansem na nie patrzeć. Pamiętam, że chociażby takie Cigarettes After Sex, które uważam za bardzo przeciętny zespół, był na podobnym etapie hype'u w pewnym momencie.
0: To były złe czasy.
1: Tak, oni byli polecani. Czego by się nie słuchało na YouTube Music, tam była zakładka wtedy, że wyświetlało się coś nowego i zawsze po kilku utworach, dwóch, trzech, w najgorszym razie czterech, polecało Cigarettes After Sex.
0: Tak. To nie jest tak, że to jest jakaś dramatyczna kapela, ale to jest taka definicja bycia przeciętnym, że...
1: To jest zespół średni.
0: Tak.
1: Po prostu.
0: No. To jest środek tabeli w Ekstraklasie i to taki nienarzucający się. Więc no, ale umówmy się, że punktowali nazwą i punktowali tekstami też trochę, więc no. Ale tutaj jak bierzesz Angine de Poitrine, to masz nie tylko hype, nie tylko statystyki odtworzeń, ale też dostajesz gotowy produkt pod każdym możliwym względem i to jest super sprawa. I tutaj ten produkt nie używam tego pejoratywnie, tego słowa, a mógłbym w wielu wypadkach.
1: Jeżeli tylko formuła im się nie wyczerpie, bo oni grają na obu płytach podobne rzeczy, nie wiem, czy można długo eksplorować właśnie tą mikrotonalność, psychodelię z jakimiś wpływami i czy to afrobeatu, czy to właśnie tych rzeczy wszystkich, o których mówiliśmy. No zobaczymy. No chociaż kiedyś rozmawialiśmy też o tym, że być może Hańba się wyczerpie, a Hańba nagrała płytę z Hubem Dylanem i wydaje się, że ma się świetnie.
0: Tak, Hańba bardzo inteligentnie wykorzystuje te nieliczne takie furtki, jakie miała, żeby wyjść z formuły. Bo i najpierw przestali podążać tak za historią w cyklu linearnym, tylko zaczęli robić albumy tematyczne. Kryzys był takim. No i też bardzo dobrze otworzyli formułę na nowego wykonawcę, czyli na Hioba. I to były najlogiczniejsze możliwe ruchy z nielicznych, jakie można zrobić, kiedy ma się jednak rekonstrukcyjną łatkę, a naprawdę dobrze to wyszło.
1: I też mieliśmy swego czasu dyskusję o King Gizzard, po tym, jak nagrywali same psychodeliczne rzeczy, co się będzie działo z tym zespołem, a zespół nagrał płytę thrash metalową, zespół nagrał płytę
0: elektroniczną,
1: zespół nagrał płytę taką a la pop z lat 80. Kilka różnych albumów w różnej stylistyce z orkiestrą symfoniczną mieli projekt.
0: Tak,
1: także to... być może to też czeka Jean de Poitrine, przy czym to pewnie byłoby i prostsze do zrobienia, no chyba prostsze mimo wszystko, bo jednak King Gizzard jest kolektywem, to pewnie tam jest dużo uzgadniania między sobą, a tutaj mamy dwóch gości.
0: Tak, dwóch gości, którzy, znaczy nie wiem, to trudno to ocenić po tym, jaki performance dowożą, ale wygląda jakby się dogadywali między sobą, więc myślę, że jak najbardziej okej. Liczę na to, że to nie jest taki...
1: Z drugiej strony, jak się ma więcej członków, no to jest pole kompromisu. Jak jest dwóch, no to po prostu mogą przestać działać w pewnym momencie. No i tyle. Zobaczymy.
0: Zobaczymy, ale trzymamy za nich kciuki, bo jak na razie jest naprawdę, naprawdę dobrze.

0: Rzecz z kategorii oczywistych jest na tyle późno, że będziemy się żegnać. Druga rzecz z kategorii jeszcze bardziej oczywistych to jest Neurosis. W takiej audycji, jak dzisiaj mieliśmy okazję sobie przygotować, no absolutnie chyba najgorętsza tegoroczna premiera, jeżeli chodzi o sekcję metalową. Nie wiem, co by musiało się pojawić, żeby temu dorównać. I płyta, która niemiłosiernie dowozi, która zdobywa okładki gazet, chociażby Noise Magazine nowego. No i bardzo słusznie, więc no, liczę na to, że się doczekamy.
1: Jedna rzecz stara, też do tego oprócz jednego utworu z nowej płyty została dograna, czyli początkowo to miał być utwór tytułowy z płyty The Eye of Every Storm. Ostatecznie wybrałem otwieracza tej płyty, czyli Burn. No i tyle, jeżeli chodzi o Neurosis, bo to jest zespół, któremu trochę poświęciliśmy, kiedy ta płyta wyszła i na pewno jeszcze trochę czasu poświęcimy. No i druga rzecz, czyli jazz. Wyjątkowo nie polski jazz, ale cały czas liczę na to, że albo scena jazzowa na OFF-ie będzie miała swoje rozwinięcie oprócz polskich zespołów, albo gdzieś, czy to na festiwalu katowickim jazzowym, czy jakimś innym, bo tych festiwali jazzowych też trochę jest. Gliwice mają swój
0: Tak,
1: festiwal
0: to jest
1: jazzowy,
0: trudno.
1: bardzo dobry. Jest też festiwal Jazz and Literatura w kilku miastach na Śląsku. Na obu byłem i coś tam mówiłem o pojedynczych koncertach. Nawet jakaś rozmowa się ukazała. To są dobre rzeczy, licząc na to, że kiedyś pojawi się tam Mama Chętz, a nawet nie jeżeli Mama Chętz, to tutaj gram ten zespół jako przedstawiciela bardzo mocnej brytyjskiej fali jazzu i wytwórni Gondwana Records. W tym momencie Mama Chętz już wyszli spoza Gondwany i najnowsza płyta ukazała się w wytwórni AECT, ale Gondwana to jest jedna z najciekawszych labeli jazzowych, poszerzający bardzo pole dźwięku i o elektronikę, i o eksperymenty. Bardzo mi właśnie otworzyło głowę to, co ta wytwórnia swego czasu wypuszczała, i tak jest do dzisiaj. Nic więcej nam się nie zmieści, także na tym poprzestaniemy. Co zrobimy w przyszłym tygodniu? Być może
0: Zapowiedź nosa? W sensie
1: zapowiedź nosa
0: nosa live.
1: właściwą już, bo będziemy wtedy dosłownie, nawet to będziemy nagrywać dzień przed wylotem, także to już będziemy kompletnie.
0: Będziemy to nagrać dzień przed wylotem i emitować w dniu, nie w dniu, tylko w tygodniu festiwalowym.
1: No więc właśnie,
0: Więc
1: także
0: to
1: znowu
0: jedno,
1: kłopot.
0: a też no, jeżeli tego nie zrobimy, to nie będzie kiedy, bo w związku z naszym, chyba pierwsza przerwa w ogóle od dłuższego czasu się nam
1: Tak.
0: szykuje. Przez 2 tygodnie nas nie będzie z nowymi audycjami, będą się pojawiać starsze, no ale świeżynkami wrócimy sobie po wyjeździe do Portugalii, więc pewnie zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po powrocie będziemy trochę o niej mówić. A na razie dziękujemy za dzisiaj, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

tysięcy lat tak zadziwić świat.

0: sekcja festiwalowa, jeżeli chodzi o Wish Listę tak konkretnie. No bo co tu dużo kryć, przynieśliśmy trzy zespoły, które rok do roku wracają w tego typu rozważaniach. Ale to, że wracają rok do roku, jest związane bezpośrednio z tym, że są po prostu no, legendami w swoich gatunkach i trudno jest pomijać ich w rozważaniach na, pod kątem tego konkretnego festiwalu. To może, możemy zacząć od Modest Mouse, tyle że myśmy o tej płycie już mówili. Ja się wtedy wyraziłem o niej tak trochę nonszalancko, niezobowiązująco. A tobie się po pierwsze podoba bardziej, a po drugie też widzę, że zaczyna się pojawiać Universal Claim, używając anglicyzmu ponownie. Więc może byłem zbyt surowy, wrócę sobie do tego chyba, bo wydaje mi się, że jest jednak do czego.
1: Na pewno bardziej warto wracać do dwóch poprzednich płyt. Także no jest dobrze, nie spodziewałem się prawie nic, dostałem bardzo dobry album. Cieszę się, że ten zespół tak dobrze sobie radzi. No i znowu skleiłem jeden utwór z nowszej propozycji z klasycznym repertuarem. Dziwię się w sumie, że Modest Mouse jeszcze się na OFE nie pojawili, ale no byli chociażby w Ostrawie, więc no jest taka opcja, jak kilku artystów, których widzieliśmy już po Europie, żeby zobaczyć ich gdzie indziej, bo no pozgarnialiśmy taką Bed for Lashes chociażby po drodze, w tym roku z headlinerów w Czechach, w tym roku oglądamy chociażby Pixies, którzy na pewno by byli headlinerem. Widzieliśmy też Becka, który też byłby headlinerem
0: tego Becka to
1: w ulewie takiej
0: sceny. Właśnie tak, Beck był bardzo charakterystyczny o tyle, że no, okoliczności były takie, że bardzo trudno było skupić w 100% uwagę na samym koncercie. No, to było ściśle w trakcie urwania chmury na metronomie te 3 lata temu już w zasadzie.
1: Tak, no i no, trzeba powiedzieć, że ten segment, który mamy, no to są headlinerzy offowi dla dziadów raczej, bo no widać po Bloody i Uncleanie w jakim kierunku, tak jeden co najmniej headliner musi być dla innej publiczności, no on jest co roku, także no nie ma się co raczej spodziewać, że trzech dostaniemy takich, których wybraliśmy. No ale chociaż jednego by było miło, a jeżeli nie, no to pewnie znowu gdzieś pojedziemy i tam kogoś zobaczymy. Z takich mocnych nazw na najbliższej edycji pojawi się Einsturzen den Neubauten, także cieszy mnie to bardzo, bo to jest jedna z tych rzeczy do odhaczenia.
0: Znaczy na pewno też zaczęli trochę bardziej to balansować, bo był taki moment, kiedy przechył w stronę widowni bardziej hip-hopowej, zaczął się robić może nawet nie tyle widoczny, co użyłbym frazy, że wręcz nieznośny, nie chcę być takim tetrykiem, ale czasem trzeba. Natomiast teraz te wtręty bardziej rapowe pozostały, one są wyraźne, ale gdzieś jest tutaj właśnie poszukiwany już bardziej balans. A Einsturzen den Neubauten to jedno, ale przecież w tym roku na OFE jest Sunny the Real Estate.
1: To ale jest... Tak, i mamy też to z jednej strony, a z drugiej strony Latino coraz zaznacza obecność na festiwalu. Mamy Rusowskiego chociażby, mamy elektronikę taką wiksową, na którą bardzo się nastawiam. Mamy Artura, czyli Ninę Giraci, mamy tego Verokaja. Bardzo to jest dobry line-up, jeżeli przyszłoroczny zachowa poziom tego odbicia się, no i jeżeli oczywiście dopiszą warunki sanitarne i organizacyjne, bo rok zeszły to była pewna wtopa, a w tym jeszcze przed całym festiwalem też zaliczyliśmy co najmniej jedną konkretną wtopę, chodzi oczywiście o noclegi, która potem została trochę nie można powiedzieć, że przykryta, bo nie da się tego przykryć. Jednak to jest bardzo duży błąd. Nawet szef openera się do niego odniósł w wywiadzie z Bartkiem Chacińskim w trochę zgryźliwy sposób i nie wymieniając nazwy dwóch festiwali, które nie mają pola, ale no, skojarzenie,
0: jest
1: które się pojawiło u słuchaczy, było ewidentne, nie tylko ja je wyłapałem. W końcu zostały ogłoszone trochę miejsc akademikowych, ale i tak po pierwsze za późno, po drugie no informacja pierwotna została informacją pierwotną, pola nie ma, a jeżeli miałoby tego pola nie być, to albo powinno być to powiedziane na początku tego roku,
0: tak,
1: albo w ogóle w zeszłym, no bo to jest przy obecnych cenach w zasadzie wszystkiego, i festiwali, i noclegów, i transportu, to jest... Dla wielu to może być najważniejsza wręcz informacja.
0: No, ja przepraszam za prywatę, ale ja mam taki przypadek w domu rodzinnym, no bo w tym roku na OFF-ie pojawi się mój brat ponownie, po dłuższej przerwie. No i oni karnety już mają swoją grupą, natomiast nie ukrywają, że jakby no kwestia noclegowa jest dla nich... inaczej, jeżeli będzie to mniejsza grupa, to kwestię noclegową załatwimy my po znajomości, ale jeżeli to będzie większa grupa, to szukają sobie po prostu czegoś do nocowania w Katowicach i no jest dramat. Ja z tego dramatu dostałem ostatnio relację dość konkretną, więc no przede wszystkim nawet nie brak pola namiotowego jest tutaj dramatem największy sam w sobie, tylko to, że z w ogóle całej komunikacji bije taki straszny chaos. Bo jakby byłoby to jeszcze może trochę bardziej akceptowalne, gdyby te dwie wiadomości sąsiadowały ze sobą. Gdyby to było tak, że ogłaszasz, że pola nie ma, ale jednocześnie od razu dajesz tę jakąś tam rekompensatę w postaci domków, w postaci akademików, przepraszam, a nie robisz to po dwóch tygodniach w momencie, kiedy już mleko się rozlało i tak.
1: Trochę to wyglądało tak, jakby to było gaszenie pożaru.
0: Tak.
1: No i w ogóle też sytuacja, w której takie ważne informacje zazwyczaj jednak ogłaszał Artur Rojek. Tutaj pojawiło się to na fanpage'u jako jedno z wielu ogłoszeń, po jakichś zdjęciach festiwalowiczów, po promocjach między różnymi takimi rzeczami. Jedno konkretne ogłoszenie z niczego, bez większej zapowiedzi. Wszyscy się zdziwili. Był jakiś komentarz wcześniej na pytania wielokrotne o pole. Co z polem, co z polem? Damy wam znać niedługo. No i w końcu dali znać i no to jest chyba, to było chyba jedyne ogłoszenie OFA, w którym tak jak często się pojawiają głosy negatywne, to zawsze są kontrgłosy, tutaj w zasadzie nie było kontrgłosów, bo nie było jak tego wygonić.
0: No właśnie, no więc no nie ukrywam, że ja się trochę martwię tym rokiem na OFF-ie o tyle, że widzę no, dobrą zmianę, jeżeli chodzi o kwestie artystyczne. Natomiast niepokojące jest to, że z roku na rok coraz bardziej widać, jak organizacyjnie pod kątem takich standardów, powiedzmy szeroko pojętych, no tej zmiany nie ma i to jest festiwal, który idzie do przodu artystycznie, a organizacyjnie pod wieloma względami zatrzymał się gdzieś tam 10 lat temu i trochę jest to niepokojące, ale mam nadzieję, że będę miał okazję odszczekać te słowa w sierpniu. A jako, że już pogadaliśmy trochę o samym festiwalu, to jeszcze może do muzyki, która chwilę temu na antenie była. No ode mnie dwa kolejne tego typu wybory, które przy każdym OFF-ie się pojawiają jako wybory marzeń wielu, czyli Wilco, tutaj ponownie wspomnę Halfway Festival Świętej Pamięci Białostocki, który jako jedyny do tej pory w Polsce festiwal miał przyjemność gościć Wilco i no, jako białostoczaninowi z urodzenia jest mi po prostu przykro, że ten festiwal nie wrócił po pandemii. Ale taki los. To były dwa utwory z ostatniej płyty Wilco's Cousins. No i Pulp również wybór z płyty ubiegłorocznej, z More, tej powrotnej po wielu, wielu latach i bardzo przyzwoitej, więc pewnie nie wszystko naraz, no właśnie na pewno nie wszystko naraz, bo za długo jeździmy na ten festiwal, żeby nie mieć świadomości, że to nie jest tak, że te życzenia się jakoś szybko spełniają, ale myślę, że kiedy pojawi się większy balans między headlinerami, to że jednak koniec końców będzie próba osiągnięcia tych nazw, czego sobie i wam życzymy.

0: To wejście będzie dość sprawne, mam nadzieję, i krótkie. Znaczy, jeżeli nie będzie, to przeżyjemy, ale mamy po prostu jeden zespół, który przynieśliśmy obydwaj, jako wishlistę na festiwale w sumie różne gitarowe. To nie jest tak, że to musi być jakiś konkretny fest.
1: I to też jest reprezentant pewnego zjawiska na scenie. To zjawisko to jest, używając anglojęzycznego terminu, hype tego roku.
0: Tak, i zupełnie ten, zupełnie poważnie cieszy mnie to, bo to jest zespół, który, użyjmy nazwy może, jakby myślę, że ktoś już, kto nas słucha, to poznał, ale Angine de Poitrine przynieśliśmy ze sobą obydwaj. To jest bardzo inteligentne wykorzystanie tego, jak działają dzisiejsze media społecznościowe, jak promowane jest wideo. To są ludzie, którzy doskonale się do tego dostosowali i których się po prostu bardzo dobrze wizualnie ogląda, a że do tego dowożą świetną muzykę, no to tylko się cieszyć, naprawdę. Wszystko się zgrywa pod kątem wielkiego 2026 roku.
1: Nie jest to nic, może nie wiadomo jak odkrywczego, bo słyszeliśmy to i u krautrockowców, i u Franka Zappy, i chociażby i u Magmy, i z tych nowszych zespołów w okresie mikrotonalnym King Gizzard and the Lizard Wizard, ale zrobione i przyrządzone jest to naprawdę znakomicie. Do tego mamy właśnie tą otoczkę wizualną, która sprawia, że no patrzyłoby się na to jak na pewnego rodzaju zjawisko i może nawet bardziej projekt niż zespół żywy, ale na pewno by dowieźli, no bo to, dzięki czemu stali się znani, no to jest jednak sesja dla KXP, która bardzo duże wyniki osiągnęła, no i tam ta muzyka naprawdę robi bardzo duże wrażenie, które jeszcze potęguje to, jak panowie wyglądają i co mówią, bo no, mową też tego nie można nazwać, więc może bardziej co z siebie wydają.
0: Na rzecz, dźwięki.
1: Tak.
0: Gwara. Także no, i naprawdę liczę na to, że w tym roku już wiadomo, że może nie, ale że to zostanie podchwycone też w Polsce, no bo to jest...
1: No chyba, że Inside Seaside na dzień z Goatem, na który jadę, dorzuci jeszcze Angine, to jest do zrobienia z tego, co patrzyłem na daty, a nawet jeżeli nie, no to pewnie przyszły rok i to jest no bardzo, bardzo mocna rzecz i tak jak co do niektórych tych zjawisk można mieć... Można je z dużym dystansem, z bardzo dużym dystansem na nie patrzeć. Pamiętam, że chociażby takie Cigarettes After Sex, które uważam za bardzo przeciętny zespół, był na podobnym etapie hype'u w pewnym momencie.
0: To były złe czasy.
1: Tak, oni byli polecani. Czego by się nie słuchało na YouTube Music, tam była zakładka wtedy, że wyświetlało się coś nowego i zawsze po kilku utworach, dwóch, trzech, w najgorszym razie czterech, polecało Cigarettes After Sex.
0: Tak. To nie jest tak, że to jest jakaś dramatyczna kapela, ale to jest taka definicja bycia przeciętnym, że...
1: To jest zespół średni. Tak. Po prostu.
0: No. To jest środek tabeli w Ekstraklasie i to taki nienarzucający się. Więc no, ale umówmy się, że punktowali nazwą i punktowali tekstami też trochę, więc no. Ale tutaj jak bierzesz Angine de Poitrine, to masz nie tylko hype, nie tylko statystyki odtworzeń, ale też dostajesz gotowy produkt pod każdym możliwym względem i to jest super sprawa. I tutaj ten produkt nie używam tego pejoratywnie, tego słowa, a mógłbym w wielu wypadkach.
1: Jeżeli tylko formuła im się nie wyczerpie, bo oni grają na obu płytach podobne rzeczy, nie wiem, czy można długo eksplorować właśnie tą mikrotonalność, psychodelię z jakimiś wpływami i czy to afrobeatu, czy to właśnie tych rzeczy wszystkich, o których mówiliśmy. No zobaczymy. No chociaż kiedyś rozmawialiśmy też o tym, że być może Hańba się wyczerpie. Hańba nagrała płytę z Hubem Dylanem i wydaje się, że ma się świetnie.
0: Tak, Hańba bardzo inteligentnie wykorzystuje te nieliczne takie furtki, jakie miała, żeby wyjść z formuły. Bo i najpierw przestali podążać tak za historią w cyklu linearnym, tylko zaczęli robić albumy tematyczne. Kryzys był takim. No i też bardzo dobrze otworzyli formułę na nowego wykonawcę, czyli na Hioba. I to były najlogiczniejsze możliwe ruchy z nielicznych, jakie można zrobić, kiedy ma się jednak rekonstrukcyjną łatkę, a naprawdę dobrze to wyszło.
1: I też mieliśmy swego czasu dyskusję o King Gizzard po tym, jak nagrywali same psychodeliczne rzeczy, co się będzie działo z tym zespołem, a zespół nagrał płytę thrash metalową, zespół nagrał płytę
0: elektroniczną,
1: zespół nagrał płytę taką a la pop z lat 80. Kilka różnych albumów w różnej stylistyce z orkiestrą symfoniczną mieli projekt.
0: Tak,
1: także to... być może to też czeka Jean de Poitrine, przy czym to pewnie byłoby i prostsze do zrobienia, no chyba prostsze mimo wszystko, bo jednak King Gizzard jest kolektywem, to pewnie tam jest dużo uzgadniania między sobą, a tutaj mamy dwóch gości.
0: Tak, dwóch gości, którzy, znaczy nie wiem, to trudno to ocenić po tym, jaki performance dowożą, ale wygląda jakby się dogadywali między sobą, więc myślę, że jak najbardziej okej. Liczę na to, że to nie jest taki...
1: Z drugiej strony, jak się ma więcej członków, no to jest pole kompromisu. Jak jest dwóch, no to po prostu mogą przestać działać w pewnym momencie. No i tyle. Zobaczymy.
0: Zobaczymy, ale trzymamy na nich kciuki, bo jak na razie jest naprawdę, naprawdę dobrze.

0: Rzecz z kategorii oczywistych jest na tyle późno, że będziemy się żegnać. Druga rzecz z kategorii jeszcze bardziej oczywistych to jest Neurosis. W takiej audycji, jak dzisiaj mieliśmy okazję sobie przygotować, no absolutnie chyba najgorętsza tegoroczna premiera, jeżeli chodzi o sekcję metalową. Nie wiem, co by musiało się pojawić, żeby temu dorównać. I płyta, która niemiłosiernie dowozi, która zdobywa okładki gazet, chociażby Noise Magazine nowego. No i bardzo słusznie, więc no, liczę na to, że się doczekamy.
1: Jedna rzecz stara też do tego, oprócz jednego utworu z nowej płyty została dograna, czyli początkowo to miał być utwór tytułowy z płyty The Eye of Every Storm. Ostatecznie wybrałem otwieracza tej płyty, czyli Burn. No i tyle, jeżeli chodzi o Neurosis, bo to jest zespół, któremu trochę poświęciliśmy, kiedy ta płyta wyszła i na pewno jeszcze trochę czasu poświęcimy. No i druga rzecz, czyli jazz, wyjątkowo nie polski jazz, ale cały czas liczę na to, że albo scena jazzowa na OFF-ie będzie miała swoje rozwinięcie oprócz polskich zespołów, albo gdzieś, czy to na festiwalu katowickim jazzowym, czy jakimś innym, bo tych festiwali jazzowych też trochę jest, Gliwice mają swój
0: Tak,
1: festiwal jazzowy,
0: trutą.
1: bardzo dobry. Jest też festiwal Jazz and Literatura w kilku miastach na Śląsku. Na obu byłem i coś tam mówiłem o pojedynczych koncertach. Nawet jakaś rozmowa się ukazała. To są dobre rzeczy, liczę na to, że kiedyś pojawi się tam Mamarkhens, a nawet nie jeżeli Mamarkhens, to tutaj gram ten zespół jako przedstawiciela bardzo mocnej brytyjskiej fali jazzu i wytwórni Gondwana Records. W tym momencie Mamarkhens już wyszli spoza Gondwany i najnowsza płyta ukazała się w wytwórni AECT, ale Gondwana to jest jeden z najciekawszych labeli jazzowych, poszerzający bardzo pole dźwięku i o elektronikę, i o eksperymenty. Bardzo mi właśnie otworzyło głowę to, co ta wytwórnia swego czasu wypuszczała i tak jest do dzisiaj. Nic więcej nam się nie zmieści, także na tym poprzestaniemy. Co zrobimy w przyszłym tygodniu? Być może
0: Zapowiedź nosa? W sensie
1: zapowiedź
0: nosa
1: nosa
0: live.
1: właściwą już, bo będziemy wtedy dosłownie, nawet to będziemy nagrywać dzień przed wylotem, także to już będziemy kompletnie.
0: Będziemy to nagrać dzień przed wylotem i emitować w dniu, nie w dniu, tylko w tygodniu festiwalowym.
1: No więc właśnie,
0: Więc
1: tak by
0: to
1: też
0: jedno, a
1: mogło.
0: też no, jeżeli tego nie zrobimy, to nie będzie kiedy, bo w związku z naszym... Chyba pierwsza przerwa w ogóle od dłuższego czasu się nam
1: Tak.
0: szykuje. Przez 2 tygodnie nas nie będzie z nowymi audycjami, będą się pojawiać starsze, no ale świeżynkami wrócimy sobie po wyjeździe do Portugalii, więc pewnie zarówno w przyszłym tygodniu...

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Wakacje, jakoś tak to chyba szło, nie? Dobra, ale wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy serwis dla was przyprowadzi. A dzisiaj, moi drodzy, po pierwsze, mamy pierwszy dzień lipca, środę, jest to 182 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Halina, Marian i Otton, ale także Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław, Estera, Aaron, Otto, Gaweł, Klarysa, Namir, Teobald i Eckhart. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Świąt dzisiaj też cała masa, bo święto dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, czyli samej wierchuszki oczywiście. Światowy Dzień Architektury to prawie że politechniczne święto, bo ostatnio, no zresztą nie tylko ostatnio, ale w ogóle przez całe dekady Politechnika architekturą bardzo mocno stoi. Dodatkowo Dzień Sejmu Polskiego to też powinno nas tutaj podnosić i unosić. Międzynarodowy Dzień Owoców to akurat smacznie się zapowiada. Międzynarodowy Dzień Reggae to akurat do słuchu może być. No i uwaga, Dzień Psa, czyli najlepszego przyjaciela człowieka. No to gramy dalej. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam nie bardzo klubową propozycję, tylko halową bym powiedział. No bo moi drodzy, jutro o 18 w Krakowie Ricky Martin będzie występował i to wszystko w Tauron Arenie. W związku z tym będzie skocznie, melodyjnie, no i fajnie zapewne. W związku z tym zapraszam oczywiście na ten koncert. A jeżeli chodzi o propozycje, no to prawdę mówiąc w środę sporadycznie mi się zdarza, kinowo przynajmniej, zapowiadać coś bardzo premierowego na czwartek, a tak się składa, że dzisiaj premierę miał film Minionki i Straszydła. Co prawda animacja, ale z kategorii tych przeznaczonej do szerokiego grona widzów, czyli i 4 czy 5-latek sobie poogląda, ale również 105-latek bez problemu. A historia Minionki i Straszydła, o tym będę mówił później, natomiast nie zmienia to faktu, że film możecie obejrzeć jutro w Multikinie o godzinie 16.45 i 17.45, między innymi oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, no to nie można chyba pominąć, że skoro 1 lipca, no to 4 lipca, moi drodzy, w Żywcu, na Jeziorze Żywieckim, w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu, 48. regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. A to wszystko oczywiście będzie na wodzie się odbywało. Dodam jeszcze, że regaty będą odbywały się w 4 klasach, czyli Omega Standard, jachty kabinowe do 6,5 metra, jachty kabinowe powyżej 6,5 metra, no i klasa Open. A wszystko to rozpocznie się już w sobotę, tuż po godzinie 9, kiedy nastąpi zgłaszanie załóg, a później o 11 rozpoczęcie regat. No, później pożegnanie, żegnanie, pływanie, no jednym słowem wszystko, co na wodzie robić się da. No i miejmy nadzieję, że pogoda nie zepsuje tego naszego politechnicznego żeglarskiego święta. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i wszystko powinno dźwięcznie, jednoznacznie popłynąć wyraźnie, bo to akurat to, co wy musicie zrobić. My gwarantujemy ze swej strony dobrą muzykę, ciekawe tematy programów, no i oczywiście miłą, serdeczną atmosferę, no bo w końcu gramy i mówimy tylko i wyłącznie do was. A skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro, tuż po 9 poranek w Nowinkach, wieczorem o 21 inżynierskie historie. To będzie wieczorem i jutro. Natomiast dzisiaj, już za chwileczkę, kultywator, na który zaprasza was serdecznie, Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne, prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Tak, będzie wakacyjnie, no bo moi drodzy, 1 lipca to data kluczowa. Co prawda, powiedzmy sobie szczerze, młodzież szkolna to rozpoczęła wakacje już, no powiedzmy nawet 4 dni temu, jeżeli byśmy tak piątek liczyli, no ale 2 dni już na pewno mają, no bo i poniedziałek, i wtorek jeszcze czerwcowy, ale już wakacyjny. A 1 lipca, no to jest umowna granica okresu wakacyjnego, czyli sezon urkowy. Czas zacząć. Ogórki co prawda dopiero kwitną, jeszcze nie porosły, przynajmniej gruntowe, ale to nie zmienia faktu, że możemy już o tym wspominać. A co za tym idzie, witam się z wami serdecznie w tej chwili już troszeczkę zachmurzony, aczkolwiek nadal bardzo ciepły dzień. No bo tropiki, zresztą niedawno było dzień tropików, także świętowaliśmy wspólnie, w poniedziałek chyba. No ale w każdym razie ciepło dzisiaj było, w ciągu dalszym trochę się ochłodziło, w związku z tym wychylając twarz za okno możemy już w tej chwili nawet troszeczkę poochłonąć i ochłodzić się. Natomiast nie zmienia to faktu, że podobno upały jeszcze do nas wrócą, także nie cieszcie się, że się chłodniej zrobiło, bo znaczy nie, no cieszcie się, ale nie jest to konstans i na pewno nie będzie tak fajnie. Dodam jeszcze, że spod topora Anglia uciekła, bo pokonała w ostatniej chwili, w zasadzie 86 minucie strzeliła gola, które dał jej zwycięstwo z afrykańską drużyną. Jednym słowem, na razie sensacji na mundialu nie było, przynajmniej dzisiaj. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa dosyć istotna. Dzisiaj w programie niemalże tradycyjnie będzie o premierach filmowych, będzie o wydarzeniach kulturalnych, koncertach i nie tylko. Będzie również o propozycjach nowych filmów, premierach filmowych i premierach w serwisach streamingowych, tych najbardziej popularnych. No i będzie, że prawie premierowo muzycznie również. Nie wiem, czy macie świadomość, mam dla was prawie, że nowy utwór Deep Purple.

No, wiecie, ja was przepraszam bardzo, że tak poślizg drobny był, ale prawdę mówiąc, czekałem, czy coś z tego wyniknie i prawdę mówiąc, Anglia, Demokratyczna Republika Konga, no to był mecz, no powiedzmy, z wahaniami to dużymi, no bo jakby na to nie spojrzeć, przez praktycznie 3/4 meczu prowadzili Afrykanie, moi drodzy. No i to, no proszę, przesadziłem 3/4, ale pół meczu prowadzili Afrykanie, no i zanosiłeś się na sensację, ale Harry Kane najpierw w 74 minucie strzela jednego gola, w 86 minucie drugą bramkę i w ten sposób Anglicy wygrali, a to oczywiście również wyjaśnia, co się działo. Skoro tak, moi drodzy, to jeszcze kilka innych spraw związanych akurat już nie z meczami, no bo te będą się rozgrywały i nie ma się co czarować. Dzisiaj jeszcze jeden mecz, w zasadzie nawet dwa, Belgia-Senegal może być ciekawie, ale prawdę mówiąc chyba bardziej intryguje mnie wynik meczu Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina, chociaż druga strona medalu jest taka, że chyba go nie obejrzę, tak mi się przynajmniej wydaje na żywo, może jakąś powtóreczkę zobaczymy. A jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co można w najbliższym czasie porobić tu i ówdzie, w Krakowie, ale nie tylko, moi drodzy, no to zaczynając po kolei, należy wspomnieć, że wystartował i 31. Summer Jazz Festival w Krakowie, oczywiście. Festival Alt, który jeszcze do końca tygodnia potrwa, i NHFest 2026. To festiwale, które już trwają i które jeszcze trochę potrwają. No, w przypadku NHFest do końca sierpnia, Summer Jazz Festival również. Festiwal to akurat do końca tego tygodnia. Jutro w Tauron Arenie Ricky Martin koncertować będzie, w związku z tym kto może, na pewno pójdzie i będzie chciał się ewentualnie tam przymierzyć. Również jutro, ale w Gwarku, i nie 18, a 19.30, Austin TV, transmisją 0, czyli postrokowa gwiazda prosto z hiszpańskojęzycznej części Ameryki, także macie szansę pooglądać. Dzień później, Gwarku The Clover Hearts, czyli no... celtycki punk to może nie to, co wszyscy oglądają, ale słucha się tego moim zdaniem bardzo fajnie, mimo wszystko. No i idąc dalej, w ośrodku Ruczaj 4, to już w sobotę, Back to 2000 i Gosia Andrzejewicz będzie nas zabawiała. Natomiast w Gwarku również w sobotę crossover Krakow 10, czyli 10. edycja, no, wydarzenia, które ma szansę nas porozrzucać, bo będzie, no, przynajmniej kilka zespołów, które warto pooglądać, bo między innymi Species, Fentix i parę innych. Zapraszam oczywiście. Również w sobotę, ale dla odmiany nie Gwarku, ale w Zaścianku, Gordy Grip będzie koncertował. Natomiast w Hyde Parku, i nie w sobotę, ale w niedzielę, Macabre, Sichre Place i Pageant Stand, jednym słowem, będzie, no powiedzmy, hałas i mocne brzmienia, a że Macabra, no przecież mówiłem, że będzie występowała. Idąc dalej, nie zapominając oczywiście o paru innych wydarzeniach, Gwarku 6, to już jest poniedziałek, Starbunders i The Best Go On, jednym słowem, muzycznie bardzo fajnie. A w klubie Studio 9 lipca, to podkreślam, czyli to już jest przyszły tydzień, a w zasadzie nawet koniec przyszłego tygodnia, The Diamond będzie występował, w związku z tym musicie się na to już powoli przygotować. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to przypominam, że do 5 lipca można obejrzeć grafiki Salwadora Dali w Niepołomicach, to akurat w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Myślę, że o tym warto pamiętać. Dorzucę jeszcze, że tak, mówiłem o tych całoletnich wydarzeniach w Krakowie.
Podobne, aczkolwiek trochę inne, to Summer Music Festival w Wieliczce, który trwa już od 2 tygodni, prawie. No prawie 2 tygodni, podkreślę, a potrwa praktycznie do końca września, czyli 3-miesięczne wydarzenie, które rozgrywać się będzie w Zespole Szkół Muzycznych oczywiście. No i jeszcze Sturalia w Tauron Festival Jerzego Sztura. To kopalnia soli Wieliczka zaprasza. Będzie to od 2, czyli od jutra, do 5, czyli do niedzieli. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno powinniście pamiętać. A, no i jeszcze jedna sprawa, bo to od piątku do niedzieli 39 ulica Festiwal, czyli teatr uliczny, znowu będzie się przemieszczał po ulicach Krakowa. Jak sama nazwa wskazuje, teatr uliczny, czyli będą to spektakle adresowane bezpośrednio na placach, ulicach i adresowane bezpośrednio do odbiorców. Jednym słowem, zapraszam serdecznie, bo oczywiście nazbierało się tego całkiem sporo i chyba warto o tym pamiętać. A skoro tak, no to myślę, że jest to dobry moment, aby zagrać coś innego. No myślę, że tym razem będzie Happy Sad. To dobrze brzmi.

0: kultywator.
1: Kultura w Radiu Nowinki była od zawsze.
2: Stara tradycja. Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: Kino, teatr, opera, etc. Kultywator.
4: No to chyba bez komentarza przechodzimy do filmów, a zaczynamy, no i jakżeżby inaczej, od Minionków, moi drodzy. Dzisiaj oficjalna polska premiera miała miejsce. Dodam jeszcze, że ile? 5 dni temu była ta ogólnoświatowa. 5? No niech będzie, że tydzień. No równo, nie będę się tutaj certolił i licytował. Jednym słowem, film familijny, przygodowy, animowany i to wszystko oczywiście skomasowane w jednym. Natomiast Minionki tym razem wyruszają w podróż, aby odnaleźć przerażające stworzenia, które mogłyby wystąpić w ich filmie o potworach. Gwoli ścisłości, jak to zwykle u nich, nie do końca poszło tak, jak to zaplanowali i później muszą odreagować sytuację. No i tak to oczywiście przeszło. Minionki i Straszydła to w kinach od dzisiaj, czyli jutro, możecie już pójść zupełnie oficjalnie na premierowy film, chociaż to nie piątek, a czwartek, przypominam. Zresztą nie powinno stanowić to większego problemu. Tak jak wspomniałem, nominalnie wakacje, w związku z tym zwłaszcza ci młodsi widzowie mają bez problemu do tego dostęp. Jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to uwaga, produkcja francuska, nie, holenderska na razie, moi drodzy, dramat Wędrówka na północ. Kiedyś był film jeszcze dalej niż północ, francuski, komedia, też trochę czarna, ale nie dramat, zdecydowanie. Tym razem Wędrówka na północ, holenderska, no i historia, w której dwóch starych kumpli wyrusza razem na 600-kilometrową wędrówkę po szkockich wyżynach, która ma odnowić ich więź. Dlaczego Holendrzy robią akurat film o szkockich górach? No być może dlatego, że nawet te szkockie pagórki są w rozumieniu Holendrów wysokimi wzgórzami, ale nie tak przerażającymi jak Alpy na przykład. Być może, w każdym razie na pewno historia dosyć ciekawa, a poza tym jak to wędrówka, trochę chłodku, trochę deszczu. Szkocka pogoda, od razu się rozmarzyłem. Dobra, ale to nie nawiązując do warunków pogodowych u nas. Kolejna propozycja, tym razem czarna komedia i to francuska czarna komedia, Wypadek fortepianowy. Mamy influencerkę, która wycofuje się do górskiego domku po wypadku, do którego doszło na planie jej najnowszego filmu. Początek? No cóż, znam przynajmniej kilku influencerów, no może nie do końca na żywo, chociaż i tacy się zdarzają, którzy akurat no jakby mieli wypadek i się wycofali, to myślę, że byłoby z pożytkiem dla ogółu. Ale to oczywiście dygresyjka drobna. Wypadek fortepianowy do obejrzenia w kinach od piątku. No i uwaga, nie wiem czy pamiętacie Trzynastkę, w zasadzie Olivia Wilde, bo to w Hausie akurat jako Trzynastką ją żeśmy poznali, polubili, a wręcz pokochali. Tym razem, no uwaga, Olivia Wilde wzięła się za reżyserię. Film jest jak najbardziej amerykański. Mamy tytuł Zaproszenie, oczywiście. I mamy tutaj również znudzone sobą małżeństwo, które zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów. Co z tego wyniknie? Jakby wam to powiedzieć, komediodramat to chyba wiele wyjaśnia, jeżeli chodzi o gatunek filmowy. No nie czarna komedia, tylko komedia i dramat zarazem, jednym słowem, na pewno zestawienia jakby nie było kontrowersyjne. Co więcej, Olivia Wilde nie tylko reżyseruje, ale również występuje w tym filmie, a partneruje jej, uwaga, Penelope Cruz, dodatkowo jeszcze Edward Norton i Seth Rogen. Jednym słowem, moi drodzy, obsadowo to jest majstersztyk. A jeżeli dodamy jeszcze ciekawe zestawienia i myślę, że pomysły na realizację, no to powinno was zainteresować. Dla zainteresowanych podpowiem, że jeżeli liczyliście, że zobaczycie czarnowłosą piękność w postaci Penelope Cruz, zaskoczę was, w filmie będzie miała blond. No właśnie. No i to w zasadzie tyle. Przypominam, film trzynastki, czyli zaproszenie. Zapraszam do kin jak najbardziej, bo chyba warto. Aha, jeszcze jedną sprawę zapomniałem chyba dorzucić, bo w tej chwili jakby co do czego, no to prawie że zmieniamy nieco rytmy. No i uwaga, co prawda wolałem w wykonaniu Maleńczuka, ale też może być.

No i tak się zastanawiałem, od czego by tu zacząć. No i chyba startujemy, jeżeli chodzi o serwisy streamingowe. Oczywiście od HBO Max. Niech będzie, moi drodzy. Sporo rzeczy ma tam się... O nie, Mumia to zdecydowanie jest ten film, który chciałbym obejrzeć. Ale będzie oczywiście. Dodatkowo jeszcze z tego, co mogę powiedzieć, chyba Dunkierka i Tenet będą... w tym miesiącu również dostępne na HBO, nawet powiedziałbym, że w najbliższym czasie, no i Interstellar również w ciągu najbliższych tygodni się pojawi. Ale to tak ogólnikowo, a szczegółowo, moi drodzy, to dzisiaj Sępy, Sanatorium Atlasa, Moje dziecko na skali nadziei, Bez swojej miłości, Hurikan i Między nogami, a reklamami, czyli historia Robin Bird. Jutro, moi drodzy, pierwsze 6 odcinków trzeciej serii The Freak Brothers, to przede wszystkim, a dodatkowo oscarowo Erin Brockovich. Mówiłem kapkę wcześniej o Penelope Cruz, a tutaj Julia Roberts występuje oczywiście w jednym z swoich bardziej udanych, bardziej kojarzonych z nią filmów oczywiście. To na 2 lipca było, czyli na jutro, moi drodzy. Natomiast od piątku Deep Revenge, pierwszy odcinek, premiera, moi drodzy. A dodatkowo jeszcze Szybcy i Wściekli, czyli Hubs i Shaw, tudzież Uderzyć świat z pięści i Mumia, której nie chciałbym polecać, ale jeżeli lubicie film Lee Cronina, no to macie szansę również się troszeczkę postraszyć. Natomiast od 4 lipca, nie wiem czy to akurat związane ze świętem narodowym w Stanach, ale to sobota oczywiście, będzie Batmana cała masa, bo będzie Batman Początek, Mroczny Rycerz powstaje. Ale dodatkowo pojawi się również Łopsie, który wrócił do domu. To akurat taka historyjka bardzo sympatyczna, Dźwięki miłości. No to już bardzo łzawa historia. Tenet, czyli prawie że kryminał, a dodatkowo jeszcze oscarowe produkcje, moi drodzy. Incepcja, Interstellar i Dunkierka. 3 pozycje i to takiej klasy od 4 lipca na serwisie HBO Max do obejrzenia. W przyszłym tygodniu od 7, czyli to jest od wtorku, Aspekt, 7 sezon, pierwsze 12 odcinków, a od środy przyszłej Deszcze nad Kubem Babel. To akurat propozycje dotyczące HBO Max. Jeżeli chodzi o Disneya, to tutaj powiem wam tak, X-Men chyba się gdzieś w najbliższym czasie pojawił, w zasadzie dzisiaj już jest do obejrzenia, także X-Men 97, no komiks i to w takim bardzo, bardzo, bardzo, bardzo jednoznacznym temacie. Jeżeli nie byliście na Diabeł Ubiera się Prady 2 w kinie, a chcielibyście w kinie obejrzeć, to ostatni moment, żeby się tam wybrać, bo prawdę mówiąc niedługo pojawi się to również na serwisie streamingowym, także przymierzyć się możecie. Dodatkowo Porzuceni, tudzież Spider-Man w 5 odsłonach, bo będzie Spider-Man Bez drogi do domu, Daleko od domu, Homecoming, Uniwersum Spider-Man, Niesamowity Spider-Man, Niesamowity Spider-Man 2, nie, to już 6, moi drodzy, no i X-Men, który dzisiaj się pojawił. To wszystko od dzisiaj jest na Disneyu prezentowane i do obejrzenia, a do tego jeszcze dorzucę, że Betty Gregor, misja spotkania z Młoto Watymi, to będzie akurat od niedzieli dostępne. Dodatkowo od wtorku Na wysokich obrotach, 2 sezon, to do obejrzenia. No i Jej wysokość Zosia, Królewska szkoła magii, to również 8. No i Blue kompilacja, czyli dla młodych widzów, a dodatkowo jeszcze Shop for Killers. Dwa sezony, nie, pierwszy sezon będzie od wtorku, drugi gdzieś jeszcze chyba w tym miesiącu, w związku z tym przygotujcie się, bo sporo się tego nagromadziło. Netflix, jak zwykle, dużo, bardzo, ale to bardzo dużo propozycji. Aż prawdę mówiąc nie wiem, co tak podkreślić, czy wypunktować, jeżeli chodzi o...
jako najważniejsze, no ale może po kolei, moi drodzy. Jeżeli chodzi o licencyjne propozycje, to od dzisiaj Ciężkie Czasy, Fan i Herosi, sezony od 1 do 4, jednym słowem prawie że komplet, dodatkowo jeszcze Resident Alien, sezony 3 i 4, dodatkowo Guns The Second Stage, to również od dzisiaj. Natomiast jutro będzie Sonic 3, niedawno w telewizorni był Sonic 2, nie, Sonic 1 i 2, jeżeli się nie mylę, także jedno i drugie było do obejrzenia, co prawdę mówiąc wykorzystałem, oglądając sobie jedynkę jak najbardziej. Dodatkowo Szefowie Wrogowie, pierwsze dwa odcinki będą do obejrzenia również od jutra, jak również Rupet, to również od jutra, natomiast od piątku Operacja Hamburger, Szybcy i Wściekli od 1 do 9, także spoko, będzie sporo, a 4, czyli już na sobotę Grzesznicy, dodatkowo 4 również 300 i 300 Początek Imperium, jednym słowem prawie że manga, ale w amerykańskim wydaniu, no bo to manga nie jest de facto, no ale tak komiksowo bardziej się zrobiło, do, chyba tak można powiedzieć. We wtorek The Tick będzie jeszcze do obejrzenia, także też fajnie. To były wszystko propozycje licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to kolejna lista, czyli Enola Holmes 3, to do obejrzenia już od dzisiaj. Lato 1936 też od dzisiaj. Najgorsi sąsiedzi też od dzisiaj. Natomiast od jutra przetrwają Puszyści sezon 3. Trochę krzywym zwierciadle, ale myślę, że może się spodobać. Super Subu również od jutra i Człowiek Para też. Natomiast od 5, czyli od niedzieli, Sparks of Tomorrow, to po pierwsze, a od 7, czyli od wtorku, lepiej późno niż samotnie, drugi sezon do obejrzenia, a od środy aż po kres, dodatkowo jeszcze Solcedo i Thunder 3. Ja tylko chciałbym tak uprzedzając i wyskakując troszeczkę do przodu, to w przyszłym tygodniu, pod koniec, w czwartek, Domek na Prerii, nowa odsłona będzie, czyli nowe wykonanie. Jeżeli pamiętacie Domek na Prerii serialowo, który był puszczony no jeszcze w latach 80. na naszych telewizorach, a później powtarzany, no to to jest właśnie nowe wydanie, ale historyjka oczywiście niby ta sama, no ale na pewno oczywiście odpowiedziana inaczej. Może troszeczkę za bardzo do przodu wyskoczyłem, ale warto chyba o tym powiedzieć. No i dochodzimy do Amazon Prime, no a jeżeli chodzi o to, to mam dla was no chyba bombę i to niemalże zupełną, bo projekt Hail Mary, który jeszcze gdzie indziej w kinach możecie obejrzeć 3 lipca w piątek, będzie już do obejrzenia na Amazon Prime, także przygotujcie się, bo będzie co oglądać, naprawdę warto. Dodatkowo od dzisiaj ze świata legalnej blondynki, czyli Ellie, pierwszy sezon, czyli jak widać nie tylko filmy, ale już wchodzimy w zakres seriali, które w tym temacie będą nas musiały po prostu poruszyć i nam poopowiadać o tym. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to podpowiem, że licencyjnie od dzisiaj Zabójstwo 7 wspaniałych, ale w wersji tej, którą ja najbardziej lubię, czyli rok 1960, dodatkowo jeszcze Nie do przebaczenia, to też 1960 roku, ale to wszystko już dzisiaj do obejrzenia, a za kilka dolarów więcej z Clintem i Studem. No i Powrót 7 wspaniałych, już mniej może fajne, ale mimo wszystko też do obejrzenia. Dobry, Zły i Brzydki też z Eastwoodem. Moi drodzy, przynajmniej te trzy poza pozycje powinny was zainteresować. Dodatkowo jeszcze dochodzi Zachodni Szlak, Twoje i Moje Nasze, Popierajcie Swojego Szeryfa, Kolty 7 wspaniałych, Wampiryczni Kochankowie. No tak, to już westernowo może nie brzmi, ale poza tym nie można nie wspomnieć jeszcze o, uwaga, uwaga, Skrzypku na Dachu. To też dzisiaj już się pojawiło, także będzie można sobie ponucić później, jakbym był bogaty. Tevi śpiewający na pewno. Z takich rzeczy, które mogę wam jeszcze poruszyć, to podpowiem, że Zaginiony w akcji w obydwu odsłonach jest już do obejrzenia. No i

przygotujcie się, warto o tym wspomnieć. No i no właśnie, jak już mówiłem o tej najlepszej wersji Siedmiu Wspaniałych, to dodam jeszcze, że ta mniej doskonała, czyli sprzed 10 lat, również będzie do obejrzenia. To wszystko na Amazon Prime, także jakby co do czego, to naprawdę dużo, dużo, dużo rzeczy do obejrzenia. Dodam jeszcze, że Marsjanin będzie od 3, czyli od piątku dostępny. Także Amazon Prime naprawdę nas rozpieszcza. I to niemalże dosłownie. A skoro mowa o rozpieszczaniu, no to myślę, że no, kwiat jabłoni to będzie dobry pomysł.

czemu się żyć, to być skazanym na marzenie.

No, muszę wam powiedzieć, że macałem w tej chwili z takim zaintrygowaniem i zaciekawieniem akurat mikser, bo no, wiecie co, dziwna sprawa, ciepło jest, znaczy on jest ciepły, on to jest ciepłe, a to oznacza, że temperatura szkodzi nie tylko ludziom, a przynajmniej może szkodzić to za dużo powiedziane, ale w każdym razie doskwiera. Skoro tak, no to my szybciutko dochodzimy jeszcze do propozycji filmów, które będą do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. W związku z tym zaczynamy. Po pierwsze, 22.15 dzisiaj, Policja Zastępcza, komedia sensacyjna. Obsada jak na komedię całkiem, całkiem sympatyczna, także możecie pooglądać. Na TVN-ie Strzelec o 23.25 będzie do obejrzenia, a w zasadzie możecie jeszcze tuż po 21.00 przeskoczyć na Godzilla na TVN-ie, także jest do obejrzenia. Natomiast na Pulsie o 22.05 film sensacyjny Czarny Pies z 1998 roku. Mamy tam, no powiedzmy, też obsadę chyba jak najbardziej intrygującą. Natomiast o północy Igrzyska Śmierci Kosogłos, część pierwsza, będzie do obejrzenia, to na Pulsie w jednym i drugim przypadku. Natomiast jeżeli byście szukali czegoś jeszcze innego, to uwaga, o 23.00 na Super Polsacie będzie South of Heaven. Też się zabawić można, natomiast jak chcecie się pośmiać w sposób niezobowiązujący, Godziny Szczytu o 22.25, te pierwsze z 98 roku, będą na TVN7 do obejrzenia. Natomiast dorzucę, że jakby co, to animacja Sowia Odyseja będzie do obejrzenia TVP Kultura. Film prawie że studyjny, ale animacja naprawdę niesamowita. Podkreślam, TVP Kultura 21.25. Myślę, że warto naprawdę poświęcić trochę czasu na obejrzenie tego. Jeżeli chodzi o jutro, to o 22.00 Moja dziewczyna wychodzi za mąż. Komedia romantyczna, jakby nie było. No i to na Polsacie, jakżeżby inaczej, natomiast Lepiej późno niż później, komedia na TVN-ie z kolei, gwiazdorska obsada, także podejść można. Nicholson i kto tam był, nie mogę sobie przypomnieć, ale w każdym razie na pewno będzie ciekawie. Zaczyna się standardowo, a kończy bardzo niestandardowo. Młodszy Keanu Reeves tam zdaje się na końcu też jest. Także naprawdę sporo tego się nazbierało. Jeżeli chodzi o stopklatkę, G.I. Jane będzie o 21.50, to jutro, także podkreślać trzeba. Natomiast o 21.55 Legionista z Jean-Claude Van Damme z 1998 roku, to Puls akurat jutro was na pewno zainteresuje. Natomiast o 23.00 na Super Polsacie będzie 8 części Prawdy, kryminał z 2024 roku, całkiem świeżutki, także możecie podejść do tego, tym bardziej że mamy tam spotkanie na szczycie. No i zostaje ranny prezydent Stanów Zjednoczonych, a świadkowie próbują zidentyfikować sprawcę. O, to będzie zagadka. Kronika wypadków miłosnych, moi drodzy, klasyka polskiego kina z 1986 roku. Dodam jeszcze, że film na tamtym etapie wzbudził niesamowicie wielkie kontrowersje, bo zmuszono nieletnią dziewczynę do prezentowania się, że tak powiem, dosyć odważnie. Nie tylko zresztą, natomiast mamy rok 1939, no i w pewnym stopniu myślenie o marzeniach, które się nie ziszczą, no bo wybucha wojna, ale to będzie później. Kronika wypadków miłosnych, TVP Kultura 21.35. Natomiast jeszcze tak dla podpowiedzi, dla odmiany, TVP Kobieta, Fucking Borholm, z młodym, no w sumie to w tej chwili starszym już szturem, film, który na pewno wam się może spodobać. Wszystko rozgrywa się na kempingu na Borholmie.
wielka majówka, no i oczywiście para z dziećmi, która no, ma pewne problemy komunikacyjne. Maciej Sztur na pewno Was do tego zaprosi. Jeżeli chodzi o propozycje piątkowe, to uwaga, pamięć absolutna. Co prawda ta wersja z 2012 roku, w związku z tym no niestety bez Arnolda, ale z Arnoldem Wam coś innego niedługo zaproponuję i to naprawdę fajnego. Tak oględnie rzecz ujmując, no, dowiecie się co. Pamięć absolutna oczywiście bez Arnolda, ale o 22.45 na Polsacie, także możecie sobie pooglądać. Natomiast TVN na fantastykę w mocniejszym wydaniu Was zaprosi, czyli Jupiter Intronizacja, to o 22.35. Natomiast na Pulsie Uprowadzona 2, natomiast nieco wcześniej o 20 na Pulsie Komando, ale to nie musicie akurat obejrzeć w piątek, będzie powtórka, do tego za chwileczkę jeszcze wrócimy, a ja podpowiem, że jakby co do czego, to zawsze możecie jeszcze obejrzeć Patriotę. Ale tego patriotę o wojnę, o niepodległość. No w końcu pamiętajcie o tym, że to mówimy o piątku, 3 lipca, w sobotę Amerykanie świętują, w związku z tym na pewno powinno się Wam spodobać. Zresztą Bruce Willis tutaj nie występuje. W każdym razie Mel Gibson na pewno w roli amerykańskiego, no powiedzmy, bohatera narodowego na pewno dobrze wypada. Kronika wypadków miłosnych, powtórka na TVP Kultura, natomiast ja podpowiem, Niezapomniany miesiąc miodowy, komedia romantyczna na TVP Kobieta do obejrzenia, no i Footloose, film taneczno-muzyczny, komediodramat do obejrzenia na TVN7 o 22.45, oczywiście też może Wam się spodobać. Aha, Patriota na TV4, przypominam, bo tego chyba nie zdążyłem powiedzieć. Jeżeli chodzi o propozycje na sobotę, to oczywiście jak to zwykle w takich okolicznościach rozszerzamy to najpierw na poranek, no bo w końcu młodzi może nie zawsze wstają wcześniej, ale może się spodobać. Młynek do kawy, animacja o 7.35 na TVP Kultura, natomiast Kompas Szkieletora to o 8.00 będzie do obejrzenia na TVN7, natomiast Korgi Psiak Królowej to o 8.35 na Pulsie 2. No i dla tych, którzy pamiętają, chociaż nie, to jest nowsza ekranizacja, ale Tintin był w swoim czasie bardzo młodny. O 7.20 na TV6 przygody Tintina będą, także to możecie już się powoli do tego przymierzyć. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, to uwaga, 22 na Polsacie Wrogowie Publiczni, to się spodobać na pewno może. Natomiast ci, którzy wolą komedię romantyczną, to uwaga, Kocha, lubi, szanuje, będzie o 22.30 na TVN-ie. Natomiast 48 godzin z Eddie Murphym o godzinie 22.35 na Stop Klatce. No i Pasażer z 2018 roku na Pulsie. Co prawda obsada mniej gwiazdorska, ale spodobać się oczywiście też może. Jeszcze z takich ciekawostek to Whiplash, dramat obyczajowy od 21.25 na TVP Kultura. Myślę, że też się Wam spodobać może. No i Godziny Szczytu będą o 20 jeszcze na TVN7, to tak dla podsumowania oczywiście. Czy ja coś pominąłem? No, jedziemy dalej w każdym razie. Na niedzielę, tutaj znowu w tym momencie rozszerzamy oczywiście na szerszy zakres, no bo w końcu trzeba również parę propozycji dla młodszych widzów Wam zaproponować. I 7.25 na TVN7 Alvin i Wiewiórki, czyli prawie że animacja, ale nie do końca, także może Wam się akurat to na pewno spodobać. A jakby co do czego, to kapkę później Sing 2, czyli będzie o no powiedzmy zwierzakach śpiewających o 11.30 na Polsacie.
A Bella i Sebastian to będzie na TVN-ie, ale to już koło południa. Natomiast ja podpowiem, że Złote Dziecko z Eddie Murphym będzie o 12.15 na płycie. Też może wam się to spodobać, bo ja generalnie bardzo miło wspominam ten film. Film z 1986 roku, czyli jeżeli dobrze sobie policzyłem, to licząc sobie w tej chwili 40 lat, moi drodzy, no myślę, że spodobać się jak najbardziej może. To tyle, jeżeli chodzi o propozycje te poranne, a jeżeli chodzi o wieczorną porę, to uwaga, będzie mocno. 50 twarzy Greya na Polsacie o 23.20. Natomiast na TVN-ie najpierw o 19.45 Transformersi będą do obejrzenia, także polecam. A później Nieznośny ciężar wielkiego talentu, komedia kryminalna o 22.55, to na TVN dla odmiany. Natomiast Pole rażenia, sensacja o 22.00 na Pulsie, też się chyba wam spodoba. A Stopklatka proponuje wam o 20.00 niezgodną, także to akurat ogląda się zawsze chyba całkiem sympatycznie. Teraz jeszcze tak, z powtórek Jupiter Intronizacja będzie 17.25 na TVN7 w niedzielę, natomiast Boogeyman o 23.30 to tak dla postraszenia, bo horror będzie na Super Polsacie tuż przed północą. No i uwaga, filmy, które obejrzeć warto: Reguła Milczenia, thriller amerykańsko-kanadyjski na TVP Kultura o godzinie 20.00. Myślę, że to akurat może wam się na pewno spodobać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i uwaga, zapowiadałem, że będzie Arnold, moi drodzy. W poniedziałek o 22.00 na Pulsie Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1985 roku. Chciałem już pierwszy wcisnąć, piąty rok, moi drodzy. Także możecie przejść. No i Metro Strachu 22.50 to na Polsacie. I to tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmów, które na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych będziecie mogli już w najbliższym czasie sobie pooglądać. A skoro tak, no to teraz chyba jest dobry moment, żeby wam kawałek z męskiego grania dać, no bo w końcu, znaczy to nie z tegorocznego, ale nie zmienia to faktu, że zagajam temat, bo męskie granie startuje już powoli, a tak w ogóle to dzisiaj opener wystartował. Pozdrawiam przy okazji Galicję, cały zespół Galicji, który tam naprawdę pierwsze skrzypce odgrywa, moi drodzy. Opener w Gdyni, męskie granie po Polsce będzie rozrzucone oczywiście.

No tak, to wymagało z mojej strony odrobinę zastanowienia, co to mniejsza o to. Natomiast na pewno wymagało również uchylenia troszeczkę okien, moi drodzy, pomimo tego, że mikrofon włączony, to mam nadzieję, że nie usłyszycie za chwileczkę jakichś syren, straży, policji i tak dalej, ale zrobiło się na tyle ciepło, że po prostu już nie miałem siły i mocy do tego, żeby ewentualnie sobie tutaj troszeczkę odpuścić. A skoro tak, moi drodzy, no to uwaga, chyba pora na koniec dzisiejszego programu. Ja tylko przypominam, że jutro tuż po 9 poranek w Nowinkach, to rano wieczorem inżynierskiej historii, to o 21. Natomiast dzisiaj bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was serdecznie. Tomasz Kapuściak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. A dzisiaj na samo zakończenie Daria Zawiałow nas zaprawi muzycznie. Zaczynamy grać, moi drodzy. Do usłyszenia. Pa, cześć.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto

0: nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.